0: shit nendoi eng polietap Kalenjin.
1: MFM kigen kiamut gila kigorun agotun koin MFM.